0: Sam osobiście byłem w lekkim szoku, wielkie niedowierzanie, bo firma oczywiście potężna. Pierwszą myślą było to, że teraz się dopiero zacznie i będziemy mieli naprawdę dużo pracy jako rada zakładowa.
1: Tak Dorian Krzysztoń wspomina dzień, w którym zarząd Zalando poinformował, że centrum logistyczne w Erfurcie zostanie zamknięte. 2700 osób, w tym setki Polaków, dowiedziało się, że zostaną zwolnieni. W tym odcinku Kosmo po polsku oddajemy głos człowiekowi ze środka tej historii. Dorian Krzysztoń, pracownik Zalando i członek Rady Zakładowej, opowiada, jak wygląda praca w centrum logistycznym w Niemczech, jak brzmi dzień, w którym zarząd ogłasza zamknięcie, jak Rada Zakładowa wywalczyła plan socjalny i co dalej z Polakami w Turyngii. Subskrybuj nasz kanał, jeśli nie chcesz przegapić ciekawych podcastów z Niemiec. Ja nazywam się Monika Sędzierska. Zaczynamy.
2: Kosmo po polsku.
1: Na linii Berlin-Erfurt dziś Dorian Krzysztoń, pracownik zamykanego centrum logistycznego Zalando w Erfurcie, członek Rady Zakładowej w tej firmie oraz członek Miejskiej Rady do Spraw Cudzoziemców również w Erfurcie. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie.
1: Czy wszystko się zgadza, co powiedziałam?
0: Tak, oczywiście, wszystko się zgadza.
1: Panie Dorianie, zacznijmy od pana osobistej historii. Od kiedy mieszka pan w Erfurcie, od kiedy pracuje pan w Zalando? Jak wygląda pana historia?
0: Ojeju, no to do Niemiec trafiłem zaraz po technikum w 2014 roku, a w Erfurcie osiedliłem się w 2015 roku. I w sumie od tego 2015 roku jestem już pracownikiem Zalando w Erfurcie. Od 2022 roku jestem też członkiem Rady Zakładowej.
1: Jak pracuje się w Zalando? Proszę nam troszkę opowiedzieć.
0: Ogólnie tak szczerze, to firma nie jest najgorsza. Naprawdę można by porównywać inne firmy i tak naprawdę tutaj pracownicy mieli wszystko zagwarantowane, więc jakby tak szczerze nie można powiedzieć, że firma jakby to jest totalne dno i tu był totalny wyzysk, bo oczywiście znajdą się tacy ludzie, którzy tak powiedzą, ale to o każdej firmie moglibyśmy tak mówić, więc naprawdę tu pracownicy mieli bardzo mocno zaopiekowani, ponieważ tu tak naprawdę ludzie bez języka niemieckiego też mogą pracować, mają tu szlachmiterów na miejscu, jest program akcji pracowniczych, stałe zmiany, w sensie grafiki, nic się nie zmienia tutaj z dnia na dzień, więc jeżeli chodzi o taką samą organizację, nie wygląda to źle. Oczywiście znajdą się też minusy, ale tak jak mówię, ogólnie nie było tragedii.
1: Na czym polegała ta praca w centrum logistycznym Zalando?
0: Mieliśmy tu dział komisjonowania, czyli było tak przyjęcie towaru, oczywiście wykładanie towaru tego, zbieranie tego towaru, pakowanie tego towaru oraz wysyłka. No taka logistyka w skrócie. Także mieliśmy kilka działów tutaj, 5 hal, 130 tysięcy metrów kwadratowych, także duży zakład. I to tak w skrócie.
1: Ile ogólnie osób pracuje w oddziale w Erfurcie?
0: Te liczby się zmieniały oczywiście. Aktualnie jak przy tym ogłoszeniu zamknięcia to było około 2700 osób. Wcześniej też było nawet ponad 3000. Mamy chyba 72 nacje.
1: W tym ilu Polaków?
0: Oj, około tak 500 Polaków, myślę, że na spokojnie.
1: Czyli można powiedzieć, że to jest jeden z takich głównych pracodawców w Erfurcie.
0: Powiedziałbym nawet szerzej, że w Turyngii. Jeden z największych pracodawców w Turyngii. Ludzie tu zakładali swoje rodziny, kupowali mieszkania na kredyty oczywiście, więc jakby wiązali tutaj przyszłość z tym miastem.

0: Będziemy mieli naprawdę dużo, dużo pracy jako rada zakładowa. Za godzinę oczywiście było zebranie. Pracodawca poinformował to na dużym zebraniu. I ludzie tak samo byli w wielkim szoku. Wielkie niedowierzanie, bo firma oczywiście potężna. Nie spodziewaliśmy się tego.
1: Nie było plotek korytarzowych, że może coś się stać?
0: Plotki zawsze się jakieś tam znajdą, aczkolwiek w zeszłym roku Zalando przejęło About You, bardzo silną konkurencję tutaj w Niemczech, więc jakby zakład cały czas się rozwija, firma i tak dalej, więc było to dosyć takie niespodziewane, w szczególności jeszcze, że jak w zeszłym roku otrzymaliśmy nowe ubrania robocze i też byliśmy cały czas jakby informowani o tym, że nic w Superfurcie nam nie grozi, jesteśmy numerem jeden, że tak powiem, jeżeli chodzi o całą logistykę dla Zalando. Dlatego to była taka niespodziewana dosyć wiadomość.
1: Dlaczego centrum w Erfurcie zostanie zamknięte?
0: Zarząd Zalando zaplanował reorganizację swojej sieci logistycznej i w związku z tym centrum w Erfurcie ma po prostu zostać zamknięte. My byliśmy też centrum, które tutaj posiadało dosyć wysokie koszty, jeżeli chodzi o wysyłkę jednego artykułu. Więc jakby powodów jest pewnie kilka, a tak jak mówię, no, głównego pewnie się nie dowiemy, ale zarząd podjął taką decyzję, ma pełne prawo do tego. Jesteśmy, że tak powiem, pracodawcy mają wolną rękę, jeżeli chodzi o takie kwestie. Oczywiście my walczyliśmy też o utrzymanie tego zakładu, bo to też jest w kwestii rady zakładowej, czy ograniczenie jego funkcjonowania i tak dalej. Więc to też było wszystko w ramach negocjacji. To nie było tak, że my jako rada zakładowa się od razu zgodziliśmy, tak, proszę, zamykajcie sobie nasze centrum, nie mamy z tym żadnego problemu. Także tu też żeśmy walczyli, mieliśmy alternatywę dla naszego zakładu. Jednak zarząd zdecydował, że musi być zamknięte nasze centrum i koniec.
1: Jaka była reakcja ludzi? Co się działo?
0: Myślę, że szok, niedowierzanie, złość i tak naprawdę ta informacja to myślę, że docierała do osób tak przez około miesiąc do dwóch miesięcy. Wtedy ludzie już jakby zrozumieli, że tak, to jest fakt. To nie są żadne plotki, to nie jest nic wymyślonego, tylko po prostu tak już zaczęli jakby układać sobie plan na przyszłość. Chociaż ten plan też był dosyć tak skomplikowany, powiedziałbym, bo negocjacje trwały aż do lipca, jeżeli chodzi o plan socjalny i takie kwestie związane z samym zamknięciem.
1: To co działo się właśnie przez te pół roku? Co w ogóle zaproponowano pracownikom?
0: Jeżeli chodzi o zamknięcie zakładu, no to wszystkie osoby są dotknięte, także wszystkie osoby zostaną zwolnione. Oczywiście pracodawca też zaproponował wcześniej przenoszenie do innych lokalizacji na terenie Niemiec. Można też było próbować też jechać za granicę, czyli na przykład można do Polski było jechać do zakładu Zalando, do Norwegii oraz inne miejsca. Także to było wszystko możliwe, jest dalej możliwe. Także nikt jakby tutaj nie ma jednej drogi, ale wszyscy pracownicy zostaną zwolnieni.
1: Powiedział pan, że pierwsza pana reakcja była, teraz to się będzie działo, teraz to będziemy mieli dużo roboty. Jest pan w B-Trips racie od 2022 roku. Jak wyglądały negocjacje?
0: Pierwszy tydzień mieliśmy dzień w dzień zebrania jako rada zakładowa. Żebyśmy mogli sami się odnaleźć w tej sytuacji, musieliśmy znaleźć prawnika odpowiedniego, który będzie nas wspierał w tej całej sytuacji, różnych innych doradców. Tutaj jakby zaplecze polityczne też oferowało swoją pomoc. Negocjacje, same negocjacje, no były dosyć, że tak powiem, trudne, bo oczywiście firma nie chciała za bardzo tutaj, to już tylko chodzi o pieniądze, czyli nie chcieli, że tak powiem, żeby pracownicy wyszli tutaj z dobrymi pieniążkami. Tylko no tak z byle czym, mógłbym tak powiedzieć. Na szczęście mamy radę zakładową i tu też warto dodać, że gdyby nie było rady zakładowej, to każdy po prostu odszedłby z niczym. Dlatego bardzo ważne jest, aby w każdej firmie była naprawdę rada zakładowa, bo wtedy można walczyć o plan socjalny, o różne inne kwestie, czy to przenoszenia pracowników do innych zakładów,

0: czy kwalifikacji, spółki transferowe i tak dalej. Powiem tak, no więcej poświęcałem kwestiom rady zakładowej niż samej rzeczywistej pracy. W dodatku w radzie zakładowej są tak zwane Freistellungi, czyli jakby pracodawca oficjalnie zwalnia pracownika swojego, tak, który jest członkiem rady zakładowej, z pracy. Po prostu ten pracownik, ten członek rady zakładowej 40 godzin swoje tygodniowo poświęca na pracę dla rady zakładowej.
1: Czy oprócz pana w Radzie Zakładowej są też inni cudzoziemcy?
0: Tutaj w naszym przypadku mamy 23 członków Rady Zakładowej, ponieważ no, mamy dosyć dużą ilość pracowników. To też wynika z Betriebsverfassungsgesetz. Także mam też kolegów z Polski, w zasadzie 3 koleżanki aktualnie, bo mieliśmy też, warto dodać, wybory w maju. Nowe wybory do Rady Zakładowej jeszcze nas po drodze spotkały.
1: Mimo tej sytuacji.
0: Także naprawdę warto, żeby były Rady Zakładowej, ponieważ gdybyśmy jej nie mieli, to nie mielibyśmy planu socjalnego wynikającego z paragrafu 112 Betriebsverfassungsgesetz.
1: Co udało się wywalczyć, wynegocjować?
0: Przez ten cały proces, jaki żeśmy tutaj z Zalando prowadzili. Najpierw były wolne negocjacje między Radą Zakładową a pracodawcą. Skończyły się fiaskiem. Pracodawca poszedł do sądu, aby wymusić jednostkę pojednawczą, czyli sędziego, który będzie decydował w sprawach, w których nie możemy się pogodzić. Pierwsza instancja sądu tutaj w Erfurcie uznała tak, że taki mediator jest nam potrzebny. My oczywiście złożyliśmy odwołanie do drugiej instancji. To wszystko trwało, terminy, wiadomo, sądy i tak dalej. Po czym Zalando stwierdziło, że jednak wróci z nami do stołu negocjacyjnego. Ale też było to porozumienie międzysądowe, z którego wynikało, że jeżeli nie uda nam się dojść do porozumienia do 20 czerwca, to automatycznie 23 czerwca będzie ta jednostka pojednawcza, czyli Einigungsstelle, która będzie już decydowała o całym planie socjalnym. No i tak się to skończyło. Skończyło się na Einigungsstelle. My jako pracownicy mieliśmy tutaj bardzo duże, że tak powiem, roszczenia wobec naszego pracodawcy. Pracodawca nie chciał się ugiąć, więc skończyło się to w Einigungsstelle. Sędzia zadecydował i mamy naprawdę porządny plan socjalny i myślę, że większość pracowników jest bardzo, bardzo zadowolona. Powiem tak, jeżeli ktoś składa w sądzie Kündigungsschutzklage, to maksymalnie może zwykły pracownik otrzymać faktor 1, czyli pełną wypłatę brutto razy lata pracy. To tutaj nam udało się uzyskać więcej.
1: To duży sukces.
0: Bardzo duży sukces. Oczywiście Rada Zakładowa chciała jeszcze mieć spółkę transferową, chcieliśmy jeszcze inne dodatki, ale to tak jak mówię, to już Einigungsstelle sędzia zadecydował i to już jest jego decyzja.
1: Powiedzieliśmy, że w Zalando w Erfurcie pracuje około 500 Polaków. Z jakimi sprawami najczęściej przychodzą do pana na dyżury do Rady Zakładowej?
0: W zależności od sytuacji, jaka była, który to był miesiąc, to były przeróżne tematy. Aktualnie jest temat Urząd Pracy, jak to wszystko załatwić, jak to wygląda i tak dalej. Mamy na szczęście Urząd Pracy u siebie na zakładzie, także tu też firma zadbała o to, żeby pracownicy mieli dobry dostęp. Mamy wszystkie terminy tutaj u siebie na zakładzie pracy. Także firma oraz Urząd Pracy ze sobą dobrze współpracują. Jest to na pewno udogodnienie dla pracowników. Są też tragedie. Myślę, że też część osób, wiadomo, jest naprawdę załamana, bo będą mieli dosyć mocny problem ze znalezieniem pracy. W Erfurcie są osoby starsze, bez języka. Więc takie osoby już mają naprawdę konkretne problemy. Ale tak, teraz pojawiają się głównie tematy związane z Urzędem Pracy. Wcześniej były tematy oczywiście, co dalej, czy będzie jakiś plan socjalny, czy po prostu puszczą nas z torbami, bo nie każdy jakby interesuje się tym prawem pracy, radą zakładową, uchwałami, Betriebsverfassungsgesetz. tą ustawą dotyczącą rad zakładowych, jak to wszystko wygląda, więc tematyka przeróżna. No, rada zakładowa odpowiada za wszystkich pracowników, więc jakby nie rozróżniamy tutaj na narodowość i tak dalej, zajmujemy się wszystkimi pracownikami. Oczywiście, jeżeli mamy polskich członków Rady Zakładowej, no to wiadomo, łatwiejszy jest kontakt dla naszych kolegów, koleżanek z Polski i myślę, że to jest bardzo duże ułatwienie, bo tematyka jest naprawdę skomplikowana w niektórych kwestiach i myślę, że warto. Bardzo dużo Polaków tutaj pracuje w Niemczech. Ja mówię, pchać się do rad zakładowych, być tam, walczyć i reprezentować interesy swoich kolegów i koleżanek.
1: Co stanie się z Polakami, którzy pracowali w Zalando?
0: Oj, przeróżne tutaj mamy sytuacje. Ja osobiście wracam do Polski.
1: No proszę.
0: Więc też już taką decyzję z żoną podjęliśmy.
1: Pana żona również pracowała w Zalando?
0: Tak. I tak, znam bardzo dużo osób właśnie, które wracają do Polski. Niektóre osoby oczywiście tutaj zostają w Erfurcie, będą szukać pracy. Także tu jest jakby otwarty temat.
1: Jaka jest znajomość języka niemieckiego wśród naszych rodaków?
0: Ciężko to określić liczbowo, ale no nie jest kolorowo. Może powiedziałbym tak. I tu też firma, że tak powiem, dołożyła cegiełkę, bo pracownicy, którzy przyjeżdżali bez języka, raz, że pracują też, współpracują z kolegami, koleżankami w tym z tego samego kraju, no to wiadomo, że porozumiewają się we własnym języku. Firma też tutaj, że tak powiem, bardzo mocno stawiała na tłumaczenie różnych start meetingów, różnych przeróżnych informacji, także tak naprawdę ten język w pracy był zbędny. Dlatego też niektórzy po prostu tego języka się nie uczyli. Można dobrze pracować bez perfekcyjnego niemieckiego, ale kiedy przychodzi kontakt z urzędem pracy na przykład, albo trzeba napisać jakieś CV, pójść na rozmowę kwalifikacyjną, język staje się bardzo ważny. Dlatego naprawdę warto języka uczyć się od początku, a nie dopiero wtedy, gdy pojawia się problem.
1: Czyli do końca września państwo pracują, pana żona, podobno pana rodzice również, tak?
0: Tak, też rodzice. No umowy mamy, bo wiadomo, jeszcze są okresy wypowiedzenia. Tutaj firma, że tak powiem, sama sobie winna i niektórzy pracownicy też mają nawet okresy wypowiedzenia do końca roku. Także zakład będzie zamknięty, ale wypłaty niektórzy będą jeszcze otrzymywać długo, długo po. Jeszcze jest inna kwestia spraw sądowych, które oczywiście na pewno kilkuset, być może więcej pracowników złoży w sądzie, jeżeli chodzi o samo wypowiedzenie, bo to też jest inna kwestia prawna. No ale zobaczymy, jak to się potoczy.
1: Będzie czas na małe wakacje?
0: Na pewno. Po 10 latach w firmie, także to na pewno.
1: Dziękuję bardzo panu za wyjaśnienie nam całej sytuacji. Zaczęliśmy od tych najbardziej przykrych emocji. Doszliśmy do tego, że czasami zmiana przynosi coś dobrego.
0: Oczywiście, to jest nowy początek dla niektórych. Myślę, że dużo pracowników już to jakby zrozumiało i naprawdę nie ma się czym załamywać, ale warto być przygotowanym na każdą sytuację.
1: To dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia.
0: Dziękuję również. Do usłyszenia.
1: Historia z Erfurtu pokazuje, co kryje się za suchym komunikatem o zamknięciu centrum logistycznego. Setki Polaków, którzy w jednym dniu tracą pracę, nagle muszą ułożyć życie od nowa. W tle są rady zakładowe, urzędy pracy, plany socjalne i sprawy w urzędzie, ale także decyzje o powrocie do Polski czy pozostaniu w Niemczech. Masowe zwolnienia, takie jak w Erfurcie, nie znikną tak szybko z niemieckiej rzeczywistości. Możemy jednak lepiej zrozumieć mechanizmy, które za nimi stoją i świadomie korzystać z narzędzi ochrony. Dlatego gościem kolejnego odcinka podcastu będzie Monika Fijarczyk, ekspertka prawa pracy z poradni Arbeit und Leben w Berlinie. Już dziś zapraszam. Dziękuję też za wysłuchanie tego odcinka. Zostaw komentarz, jeśli uważasz, że warto podejmować takie tematy i koniecznie przekaż link znajomym, którzy mogą być zainteresowani tym podcastem. Subskrybować możesz nas w ARD Sounds, na Spotify i Apple Podcast. Jesteśmy także na Facebooku, wszędzie jako Kosmo po polsku. Ja nazywam się Monika Sędzierska i zapraszam na kolejne spotkanie. Cześć.
2: Kosmo po polsku.

0: Kosmo po polsku.
1: Może pomyśli, zabrzęczy głowa, może odegram pieśni wspaniałe, może niezbędne, znajdę słowa dla dobrej i pięknej ludzkości na chwałę. Może przybędzie gestów rozpaczy, może symboli, to się zobaczy.